0: Sinjo, Pariño, Pepiño, Panaza, Dudomo, Viño, Pariño, Trošinjo, Natraviko, Kaiño, Original, Curaviño, Nadruštvo, Praviño, Adios, Bogom, doviđenja, Sirotinjo.
1: Ej, Pariño, ej, Pariño, Svetinjo i Prokletinjo, ej, Pariño, ej, Pariño, Svetinjo i Prokletinjo.